Z wody, Janne zmuszuj ty, zwyknął do samoty. Żonim se tak, jak ja zachodzi, palę wojowa, zawsze protesty.